0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisch Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
2: A 105,0 MHz.
0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
3: Polnisch Radio in Oberösterreich.
4: Drodzy słuchacze, minęła właśnie godzina 12. Witam Państwa serdecznie w niedzielę na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii i zapraszam na spędzenie ze mną kolejnej audycji. Dzisiaj mamy 7 czerwca 2026 roku, a przy mikrofonie Ania Gaborek. Można nas słuchać na żywo poprzez stronę internetową Wspólnoty Polaków Górnej Austrii. Portal ten i Facebook Polskiego Radia w Górnej Austrii umożliwiają również odsłuchiwanie naszych audycji z archiwum, jeśli nie mają Państwo wolnego czasu w niedzielne południe. Zapraszamy. Drodzy Państwo, każdy, kto słucha naszych audycji, może dołączyć do naszego programu swoje przemyślenia, pomysły czy życzenia dla solenizantów lub na inne okazje, wysyłając maila na adres radio@poloniaoberösterreich.com. Kartka z kalendarza. 7 czerwiec to 158 dzień, 23 tydzień i 6 miesiąc 2026 roku. Do końca roku pozostaje 207 dni. Wschód słońca był o 4.21, jego zachód nastąpi o 20.48. Wschód księżyca nastąpi o północy i do tego jeszcze dodamy 45 minut, a jego zachód był o godzinie 11.05. Dzień trwa 16 godzin 36 minut i jest krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 4 minuty i jest dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 1 minutę. Do końca astronomicznej wiosny pozostało 13 dni. Znak zodiaku urodzonych 7 czerwca to bliźnięta. Nietypowe święta to Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego, Dzień Chemika oraz Dzień Ojca na Litwie. Cytat dnia: książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi. Jacques-Willy de Bauro. Przysłowia na czerwiec: w czerwcu pełnia sprowadza burzę, ostatnia kwadra zaś deszcze duże. Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. Jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko oczy mruży. Sławni ludzie urodzeni 7 czerwca. W 1923 roku Henryk Jerzy Chmielewski, polski rysownik, twórca Tytusa, Romka i Atomka. W 1952 Jerzy Miller, polski polityk i urzędnik samorządowy, minister. W 1917 Dean Martin, amerykański piosenkarz i aktor. W 1940 roku Tom Jones, walijski piosenkarz, osobowość telewizyjna i aktor. Niektóre ważne wydarzenia, które miały miejsce 7 czerwca. W 421 roku cesarz bizantyjski Teodosjusz II poślubił Atenę Eudokię. W 1415 roku przez teren Polski przechodził pas całkowitego zaćmienia słońca. W 1752 roku Giovanni Battista Grimaldi został dożą Genui. W 2011 roku Brazylijczyk Ronaldo zakończył karierę piłkarską. W dzisiejszej audycji przedstawimy Państwu panią Natalię Picz i Grzegorza Piekarskiego, którzy byli gośćmi na 23. Festiwalu Filmowym Crossing Europe w Lińcu. A teraz o uwagę prosimy solenizantów, którymi są m.in. Roberta, Lukrecja i Wiesława oraz Robert, Jarosław, Jeremiasz i Wiesław. Nasi drodzy, życzymy Wam zdrowia, szczęścia i spełnienia najskrytszych marzeń, a prezentem muzycznym dla Was jest piosenka pod tytułem Dalej, Dalej w wykonaniu Dawida Kwiatkowskiego.

0: W tym roku odbyła się 23. edycja festiwalu filmowego Crossing Europe w Lincu. W dniach od 28 kwietnia do 3 maja pokazano 133 filmy fabularne, dokumentalne i krótkometrażowe z 39 krajów. Wśród filmów dokumentalnych wyświetlono polski film pod tytułem Miasto, które wyjechało, którego twórcami są Natalia Picz i Grzegorz Piekarski. Ten pełnometrażowy dokument swoją światową premierę miał na prestiżowym festiwalu Visions du Réel w Nyonie, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń kina dokumentalnego na świecie i zdobył tam nagrodę. Film Miasto, które wyjechało, opowiada historię ostatnich mieszkańców starożytnego miasta w północnym Kurdystanie, którzy bezsilnie obserwują, jak ich tradycje i domy zostają zniszczone w wyniku zalania terenu przez turecki rząd. Film otrzymał także liczne wyróżnienia i nominacje na międzynarodowych festiwalach, a na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie uhonorowano go wielkim jantarem za najlepszy debiut dokumentalny. Drodzy słuchacze, korzystając z tego, że autorzy filmu Miasto, które wyjechało, przybywali w Lińcu, poprosiłam ich o wywiad dla naszego radia. W imieniu Polskiego Radia w Górnej Austrii witam Państwa bardzo serdecznie w Lińcu na festiwalu filmowym. Proszę się przedstawić.
1: Bardzo mi miło, Natalia Picz.
2: I Grzegorz Piekarski.
0: Proszę, powiedzcie, z jakim filmem przyjechaliście na ten festiwal?
2: Przyjechaliśmy z filmem dokumentalnym pod tytułem Miasto, które wyjechało. Jest to film, którego akcja dzieje się w Turcji, w jej południowo-wschodniej części, tak zwanym północnym

0: mieszkają, byśmy pod tak dużym wrażeniem ich umiejętności bycia tu i teraz. Bo oni, jakby wiedząc, że za chwilę wszystko zostanie zniszczone, na przykład fryzjer, który jest jednym z bohaterów filmu, właśnie dowiaduje się, że za kilka godzin będą burzyć jego zakład. I co robi w tym momencie? W tym momencie zaczyna sprzątać. I ja zapytałam się go, słuchaj, ale czemu ty sprzątasz? Przecież to nie ma sensu. A on odpowiedział, że to jest kwestia mojej godności, bo będę miał jeszcze 2-3 klientów i chcę ich godnie przyjąć. I to takie podejście do życia nas zainspirowało do zrobienia tego filmu.
1: Tak, drugim elementem, rozmawiając o początku filmu, to przynajmniej moim zdaniem nie ma jednego początku, bo jakimś powodem do podróży to jest zainteresowanie Bliskim Wschodem, korzenie naszej cywilizacji i tak dalej, ale to był pretekst do podróży. A później jaki jest pretekst, czy ten początek powstawania filmu, myślenia o tym, że akurat ta sytuacja, ta historia zaczyna mieć ten większy wymiar. No oczywiście to, co Natalia mówiła, wymiar ludzki jest oczywiste, ale drugi element to były też absurdy, taki rodzaj trochę niemal czarnego humoru. Sytuacje, gdy usłyszeliśmy, w jaki sposób władze tłumaczą mieszkańcom sytuację, że w zasadzie nie powinni się martwić tym, że będą przesiedleni, że ich domy zostaną zalane, ponieważ dalej będą mogli je odwiedzać, tylko że pod wodą. I jedyne, co się zmieni, to rodzaj transportu z lądowego na podwodny.
2: Jadąc na ten urlop, już mieliście w głowie, że będziecie film robić?
1: Wręcz przeciwnie. Chcieliśmy po prostu być w różnych miejscach w ramach takiej zwykłej ciekawości poznawania, nie poprzez czytanie o czymś, tylko poprzez odwiedzanie miejsc. I tam natrafiliśmy na tą historię i poznaliśmy te aspekty, które dały nam do myślenia, że być może nie chodzi tylko i wyłącznie o wydarzenie związane z budową zapory, ale że jest tam jeszcze parę innych warstw, które nas skłaniają do zrobienia o tym filmu.
0: To jest też dość istotny tutaj kontekst polityczny, bo ten region jest zamieszkany przez Kurdów i przez Arabów. I oni są trochę takimi obywatelami w Turcji drugiej kategorii. I co ciekawe, zresztą Kurdowie, ja mam wrażenie, w takiej wieloletniej walce o wolność, o swoje państwo, są dosyć podobni do Polaków. I też bardzo łatwo nam było złapać jakieś podobne myślenie i kontakt z nimi. Natomiast oczywiście tam były protesty. Były protesty też bardzo odważnych ludzi z Turcji. Po pierwsze, no ci ludzie, którzy zbyt mocno protestowali, dość szybko po prostu znajdowali się w więzieniu. A po drugie, sami mieszkańcy Hasankefu byli w takiej sytuacji, że prawo do wykupu nowych domów, bo wybudowano dla nich nowe miasto, mieli dopiero po 5 latach od przeprowadzki. W związku z tym oni byli postawieni w taki rodzaj szantażu, że jeżeli nie będzie im się coś podobało, to w tym momencie stracą to prawo i po prostu zostaną bez domów. I to był taki bardzo sprytny sposób na uciszenie tych lokalnych protestów. Ale cały ten proces też trwał wiele lat i jakby finalnie rząd wygrał, tama została zbudowana, a ludzie przenieśli się do takiego dosyć przerażającego dla nas miasta, bo miasta zbudowanego z identycznych domów. Ci ludzie wcześniej mieli domy wykute w skale, tam były zabytki, były drzewa, a tu nagle jakby stworzono miasto takich domków jednorodzinnych, gdzie nie wolno im też było niczego zmieniać. To, co nas bardzo uderzyło, to, że nawet był taki pomysł, żeby ludzie sami nie mogli sobie posadzić w swoich ogródkach drzew, czy żeby nie mogli posadzić roślin, tylko żeby było sprawiedliwie to, że te rośliny zostaną im posadzone odgórnie. Więc to trochę był taki, no, dla nas rok 84 Orwella, to co tam się działo.
2: Wcześniej pani wspomniała o tym, że to bardzo stare, zabytkowe miejsce jest.
0: Tak. Ale to tak działa w ten sposób, że UNESCO chciało przyjąć Hasankef na listę zabytków, natomiast od strony proceduralnej wygląda to tak, że o miejsce na tej liście musi wystąpić dany kraj. A Turcja, ponieważ te plany budowy zapory już funkcjonowały od wielu lat, po prostu nie chciała się zgodzić na wpisanie Hasankefu na listę zabytków,

0: przekreślało ich
1: tak.
0: plany.
1: Najpierw zresztą ten projekt miał wsparcie banków europejskich, no bo to też jest duży projekt od strony finansowej, żeby to zrealizować. Później po pierwszej fali protestów te banki europejskie zrezygnowały ze wsparcia, ale wtedy tureckie władze zwróciły się do Chińczyków i chińskie banki finalnie pozwoliły sfinalizować tą budowę zapory.

0: Jak długo trwało kręcenie tego filmu?
1: Pierwsza nasza podróż chyba była 10 lat temu już, czy może 9. W każdym razie film dokumentalny to jest proces wieloletni. I też ważne dla nas było to, żeby w miarę możliwości prześledzić ten proces i widzieć te zmiany. Więc łącznie zrealizowaliśmy około 100 dni zdjęciowych, w których później montowaliśmy tą godzinę z kawałkiem skondensowanej historii. Taki najbardziej przystępny, czy może nawet sensualny sposób przedstawić widzowi, ponieważ ważne dla nas było to, żeby nie zachowywać jakiejś konkretnej opinii na ten temat, nie dawać własnego komentarza, tylko pozostawić jak najwięcej pytań otwartych, tak żeby ocena sytuacji pozostała po stronie widza, ponieważ, tak jak wspominaliśmy wcześniej, dużo było elementów związanych z takimi mocnymi działaniami władz tureckich, jak przymusowe przesiedlenie, jak zalanie miasta, w którym przez tysiąclecia chyba 12 różnych cywilizacji zostawiało swoje zabytki. Ale też jest drugi wymiar związany z tym, że co prawda powstało to miasto identyczne, w którym są reguły, w którym ludzie tracą tą tożsamość, ale te domy są bardziej nowoczesne od tych wcześniejszych. W zasadzie mieszkańcy przeszli taką drogę dość szybkiego skoku z XIX wieku do XXI z pominięciem XX, tak trochę żartowaliśmy, ponieważ nie byli przyzwyczajeni chociażby do bieżącej wody w mieszkaniach, musieli wychodzić po nią na zewnątrz. W związku z tym też dla nich samych nie była to łatwa sytuacja w takiej ocenie, co jest dobre, a co złe, bo w pierwszym odruchu niektóre osoby mówią, że żyje nam się wygodniej, ale w drugim odruchu, w którym mieście żyło nam się lepiej. Co z tego, że mamy wygodniej, jak nie żyje nam się lepiej? I uruchamianie pytań o koszt modernizacji, o cenę, jaką mają zmiany, też zaczęło być dla nas ciekawe jako taki element spojrzenia na tamtą bardzo lokalną historię, jak na rodzaj takiej metafory też do zastanowienia się nad rozwojem w krajach europejskich, gdzie też z jednej strony następuje duży rozwój technologiczny, duży dobrobyt, ale dużo słabiej działają relacje międzyludzkie i to takie życie społeczne w zasadzie bez umawiania z wyprzedzeniem nie jest już takie spontaniczne i w której sytuacji ludzie są szczęśliwsi, to jest właśnie jedno z otwartych pytań.
2: To chcieliśmy właśnie zostawić widzów z tym, co się zyskuje z postępem, a co się traci. Ale też myślę, że chcieliśmy polskim widzom przybliżyć tych naszych bohaterów, Kurdów i Arabów, którzy dla nas często, wydaje mi się, w kraju są bardzo opisywani przez jakieś schematy, przez jakieś dalekie sylwetki, a przez to, że my ich poznaliśmy i zobaczyliśmy właśnie, jak fajnymi są ludźmi, jak bardzo istotne są dla nich wartości, które są wspólne dla nas, jak godność, jak walka o swoją tożsamość. I zależało nam właśnie na tym, żeby też pokazać to polskim widzom.
0: Mnie interesuje, jak ci ludzie podchodzili do was. Czy nawiązywały się jakieś relacje, jakieś kontakty? Bo jeśli to trwało parę lat, czyli że mieliście kontakt spory z tymi osobami.
1: Tak, to też jest walor dokumentalny, czyli możliwość nawiązywania relacji, poznawania ludzi przez właśnie długą relację, a nie jednorazowe spotkanie. I początek był taki, że nie do końca wiedzieliśmy, czy będziemy mogli z nimi rozmawiać. Też potrzebowaliśmy wsparcia lokalnego tłumacza, więc też spontaniczność bezpośrednich tych rozmów była taka, można powiedzieć, na poziomie kurtuazyjno-dyplomatycznym przez obecność tłumacza. I pewnie wtedy nie wyobrażaliśmy sobie nawet, że po iluś latach wspólnie w Szwajcarii na Wiedźmin Durel, na festiwalu, razem z dwoma kurdyjskimi dziewczynami, już jako zaprzyjaźnione osoby, razem będziemy brali udział w premierze. Więc odpowiadając na pytanie, wydaje mi się, że to jest kwestia czasu poświęconego na relację, która się po prostu rozwija, gdy się możemy poznawać.
2: I też bardzo nam mieszkańcy Hasankeyfu pomagali, bo my też, pomijając pierwszy wyjazd, gdzie mieliśmy wsparcie ze strony Yunus Emre, to jest Instytutu Kultury Tureckiej, i wtedy mieliśmy pozwolenie na zdjęcia. Natomiast później już, zwłaszcza na te zdjęcia związane z niszczeniem miasta, bo mieszkańcy też dostali taki nakaz, że to jest mało nowoczesne, żeby mieć zwierzęta hodowlane, więc ci, którzy mieli swoje owce, musieli je sprzedać. No i jak już te elementy zaczęliśmy filmować, to już nie mieliśmy ani razu później zgody na zdjęcia, więc albo robiliśmy to taką techniką, że to pierwsze pozwolenie w Photoshopie przerabialiśmy, tylko podmieniając datę. No ale też większość tych zdjęć by się nie udała, gdyby nie pomoc ludzi z Hasankyfu, którzy nam mówili, słuchajcie, teraz akurat panowie żandarmi poszli na obiad. To jest dobry moment, żeby kręcić. I to też trochę wydłużało same zdjęcia, bo bardzo często byliśmy w takim trybie czekania właśnie, aż panowie pójdą sobie na obiad. Ale dzięki nim i dzięki jakiemuś takiemu ich zorientowaniu, jak ten świat funkcjonuje, kiedy można coś zrobić, co jest nielegalne, a kiedy nie, to po pierwsze mogliśmy ten film zrobić, a po drugie mam wrażenie, że przy ich ograniczonych możliwościach bezpośredniego oporu, no bo właśnie oni ryzykowali utratę tych domów, to był ich sposób na to, żeby zaprotestować, żeby opowiedzieć, co się wydarzyło w ich życiach.
0: Że to poszło dalej w świat.
2: Tak, żeby ludzie się dowiedzieli o tym, bo jednak niezależnie od tego, że coś zyskali, no to oczywiście oni mają świadomość, że to jak to zostało zrobione i jak bardzo ich głos nie był brany przy tym pod uwagę, nie wydarzyło się bez powodu. No, tych tam w tym regionie kurdyjskim jest aż 22 i bardzo dużo z nich też zabrało i zabytki i pozbawiło ludzi pracy, czyniąc ich w pełni zależnym od rządu, od socjali. No i ludzie są tego świadomi po prostu.
0: Co było celem tego filmu? Co chcecie pokazać przez ten film? Jakieś przesłanie?
1: Znaczy myślę, że też to się zmieniało, bo film dokumentalny od fabularnego nie różni się tym, że trzeba napisać scenariusz. Tyle tylko, że w fabule tego scenariusza w miarę się utrzyma, a w dokumencie jest odwrotnie. Ten scenariusz cały czas ewoluuje i prawdopodobnie za jakiś czas montażyści zostaną nazwani współscenarzystami, bo oni też pomagają układać tą kolejność zdarzeń. W związku z tym myślenie na temat filmu, na temat jego wydźwięku też się zmieniało. Na pewno dla nas ważne było pokazanie właśnie piękna ludzkich zachowań, którzy mają inną percepcję czasu od tej, którą my znaliśmy, czyli z bardzo silnym skupieniem na tu i teraz. Nawet jeśli mają nadejść wyburzenia czy przesiedlenie za niedługi czas, no to ten czas jeszcze nie nadszedł, to jest dopiero przyszłość, więc skupmy się na teraźniejszości, napijmy się jeszcze herbaty, posprzątajmy zakład, pójdźmy na spacer. Kwestia umiejętności uszanowania jeszcze tych momentów, które jeszcze są nam dane. Im dłużej pracowaliśmy nad tym filmem, później po zakończeniu montażu, teraz w zasadzie jak z nim przez ostatni rok jeździliśmy po różnych festiwalach, pokazywaliśmy go różnym publicznościom, zaczęliśmy zauważać też taki szerszy wymiar pewnych skojarzeń przez to, że już sami się dobrze osadziliśmy w tej historii. I dla mnie ważnym elementem jest kwestia umiejętności sprawiania pewnych pozorów przez rządzących. Bo patrząc z dystansu, ludzie dostaną elektrownię, większa energia, nowe miasto, w zasadzie same symbole związane z rozwojem, a dopiero patrząc z bliska okazuje się, w jaki sposób to było robione i jak w zasadzie są to narzędzia uzyskiwania kontroli nad ludźmi. No tylko bardzo szybko przyszła do mnie refleksja, że to, że coś takiego się dzieje w Turcji, to nie znaczy, że inne kraje funkcjonują inaczej i że ta granica pomiędzy krajami uważającymi się za demokratyczne i krajami autokratycznymi przedstawianymi w ten sposób przez te demokratyczne kraje, to, że oba te systemy zaczynają się od siebie nawzajem uczyć, że te kraje autokratyczne uczą się sprawiać wrażenie demokratycznych i dbających o ludzi, a z kolei w drugą stronę również kraje demokratyczne uczą się przeforsowywać swoją twardą politykę pod pretekstem, pod taką fasadą tych działań demokratycznych. I no to stworzyło mi też rodzaj takiej dość przygnębiającej refleksji.
2: Chociaż równocześnie myślę, że dla nas obojga jest bardzo ważne właśnie, żeby zaczynając film nie stawiać sobie jakiejś tezy, że jednak sami chcemy się jak najwięcej dowiedzieć, sami chcemy poznać daną rzeczywistość. I te refleksje tak naprawdę przyszły dopiero w trakcie filmu, w trakcie zbliżenia się do bohaterów. I też były bardzo cenne, jakby cenne było ich poznanie, bo ci nasi bohaterowie są też super. Mamy Rengin, która jest młodą kurdyjską pasterką z rodziny pasterzy od wielu, wielu pokoleń, ale która postanawia pójść na studia, co nie jest takim standardowym wyborem. Więc jakby chce też tej nowoczesności, ale równocześnie wszystko, co się dzieje, bardzo ją psychicznie obciąża, bo jednak odkrywa sama, jak bardzo jest związana z tym krajobrazem. I mamy Buraka, czyli fryzjera, który jest silnie związany ze swoim głuchoniemym ojcem i nie wyobraża sobie, żeby ten swój kawałek ziemi opuścić. I bardzo cenne po prostu w robieniu dokumentu jest sama możliwość takiego bycia z ludźmi, którzy też dali nam ten dar otworzenia się i wpuszczenia nas do ich życia.
3: Są takie dni,

0: Czy jesteście zadowoleni z tego filmu?
1: To mi się kojarzy z takim żartem, jaki kiedyś mieliśmy, że filmów się nie kończy, tylko filmy się porzuca. Że film po czasie zawsze się pojawiają, myślisz, że coś można by zrobić inaczej albo jeszcze spróbować zmiany. Ale w przypadku tego filmu wydaje mi się, że robiliśmy go na tyle długo i też na tyle się nauczyliśmy w trakcie, że pomysłów na zmiany chyba już aktualnie tak. Nie mamy, więc no nie chcę, żeby to zabrzmiało tak przechwalczo, ale jesteśmy zadowoleni z tego, co zrobiliśmy.
0: Wspomniał Pan wcześniej o festiwalu, w którym film zajął pierwsze miejsce w Szwajcarii.
2: Była nagroda jury młody, więc tych nagród jest kilka i to był festiwal w Szwajcarii Vision Durel.
0: Czyli tam Wasz film został pokazany.
2: Dostał nagrodę jakby w ramach tego jury młodych, czyli było to akurat jury składające się z ludzi około tam 20 roku życia, co było dla nas zresztą dość dużym zaskoczeniem, bo film jest opowiadany w takim tempie dosyć wolnym. I byliśmy przekonani, bo wiedzieliśmy wcześniej już przed galą rozdania nagród, że dostaliśmy jakąś nagrodę, no ale nie wiedzieliśmy, którą. Już wiedzieliśmy, że teraz będą wyczytywać i myśleli, no nie, no na pewno nie od tych młodych ludzi, bo dla nich to będzie za wolne. I później z nimi rozmawialiśmy i oni powiedzieli, że oni są w tym Instagramie, TikToku, Snapchacie, tak spragnieni czasem czegoś, w co mogą bardziej wejść, bardziej sobie popłynąć z historią, co nie jest tak szybko montowane, że dla nich oglądanie tego było wielką przyjemnością i to nas bardzo zaskoczyło.
1: A jeśli pyta Pani ogólnie o tak zwany dorobek festiwalowy, to byliśmy pokazywani w już kilkunastu krajach i prawie 10 nagród zdobyliśmy. Nie wiem, już się zgubiliśmy na pewnym etapie z liczeniem, także nas to bardzo cieszy, że film był doceniany.
2: Tak, a teraz zaczynamy dystrybucję kinową, bo to już jest teraz drugi rok życia filmu festiwalowo. I teraz już wchodzimy bardziej w kwestię dystrybucji i zaczynamy dystrybucję kinową w Stanach, jak również zakupiło film Deutsche Welle, więc będzie można też zobaczyć w telewizji.
1: Jak również też naszym partnerem jest Telewizja Polska, więc w dystrybucji internetowej VOD za jakiś czas też się pojawi, póki co decyzji jeszcze nie ma. Ale jak będzie, to serdecznie zapraszamy.
0: Dziękuję. Wiem, że jest Pan reżyserem, scenarzystą i montażystą.
1: Przy okazji filmu dokumentalnego role trochę się umieszają. Znaczy też to jest zależne od podejścia, ale nasze podejście było takie, że w zasadzie realizowaliśmy film zespołem dwuosobowym, bo to jest taki nasz styl, który pozwala, tak jak żartujemy, żeby razem z bohaterami móc wsiąść całą ekipą do innego samochodu i się przemieszczać, czy też będąc zapraszanym gdzieś, żeby być osobami indywidualnymi, a nie grupą ludzi, z którą właśnie bohaterowie by się musieli mierzyć. I z tego powodu te role zaczynają się czasem dublować. Tak patrząc formalnie po papierach, no to ja kończyłem szkołę filmową, kierunek reżyserski, Natalia kończyła operatorski kierunek, ale w trakcie pracy nad tym filmem zorientowaliśmy się, że takie ostre podziały pomiędzy reżyserią a operatorką przestają istnieć. Też każdy z nas odbyło po innym wyjeździe samodzielnym, gdzie w zasadzie i reżyserowało, i robiło zdjęcia, i rejestrowało dźwięk, i organizowało pracę produkcyjnie. Więc te role się łączą i tak naprawdę chyba takim dla mnie najbliższym pojęciem to byłby po prostu autor tego filmu.
2: Ja bym dodała, że też dla nas ważnym współautorem był montażysta Alan Zeyer, zwłaszcza, że jak jest dwóch reżyserów, to czasem nie wiadomo, kto ma rację, w którym kierunku pójść, nawet jeżeli mam wrażenie, że przez lata nasze poczucie estetyki bardzo się uwspólniło i dosyć często się zgadzamy, to jednak czasem przydaje się ten trzeci głos i bardzo zdolny montażysta Alan Zeyer był tutaj olbrzymią pomocą.
0: Jak czujecie się tutaj w Lińcu na Festiwalu Europejskim?
2: Czujemy się świetnie, zwłaszcza przez to, że jeździmy na rowerach i że festiwal był tak miły, że zakupił nam bilety na pociąg wraz z rowerem zamiast na samolot i jeździmy sobie po okolicy i cieszymy się tym, że jest tutaj tak ładnie.
1: Tak, a festiwal też jest bardzo dobrze zorganizowany. Ludzie są bardzo przyjaźni, także jest świetna atmosfera i cieszymy się, że możemy tu być.
0: Mają doświadczenie. Festiwal trwa już przez przynajmniej 20 lat. A co powiecie o swoim filmie? Jak został przyjęty? Czy już coś wiecie?
2: Mieliśmy pokaz pierwszy wczoraj. Jutro będziemy mieli kolejny pokaz. Bardzo fajna, taka uważna publiczność. Miałam wrażenie, że prawie wszyscy zostali na Q&A-u, więc podobało nam się. Oprócz tego bardzo fajnie ci prowadzący, bo my jesteśmy w tej sekcji związanej z relokacjami i architekturą. I prowadzący byli nietypowi, bo nie byli ze świata filmu, tylko właśnie młodzi architekci. I to też było bardzo fajne.
1: Tak, to jest cenne dla nas, bo bardzo łatwo jest, robiąc autorskie dokumenty, wpaść trochę w taką bańkę robienia filmów w ramach bardzo wąskiej grupy odbioru, też rozmawiając z innymi twórcami czy z innymi współpracownikami, a tutaj możliwość uczestnictwa w sekcji, która była organizowana przez ludzi spoza filmu i zderzenie się z ich wrażliwością, z tym, co ich interesuje i też możliwość dyskusji, no to była takim przebijaniem tej bańki i wychodzeniem szerzej, co podobało nam się.

0: Czy kręcicie również filmy fabularne?
1: Bo jednym słowem tak, ale to właśnie dłuższa wypowiedź może być.
2: Tak, robimy film, gdzie oboje napisaliśmy scenariusz do tego filmu, ale o dziwo ja jestem reżyserką. Jesteśmy już po części zdjęć, które robiliśmy razem w Ukrainie, a teraz przed nami jest część Polska. Dostaliśmy dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, z funduszy regionalnych i zdjęcia zaczniemy w listopadzie.
0: Scenariusz do tego filmu?
2: Pisaliśmy razem.
1: Wspólnie pisaliśmy.
2: Tak, jeszcze ze współscenarzystką Martą Konarzewską, bo zaczynaliśmy we dwójkę, ale później właśnie dołączyła do nas Marta, więc już trzy osoby napisaliśmy scenariusz. Grzesiek namówił mnie na taką koncepcję pracy bardzo mocno opartą na improwizacji, więc też bardzo z tego pomysłu korzystam. Główną rolę gra aktorka Małgorzata Gorol, bardzo zdolna aktorka. Natomiast jeżeli chodzi o resztę bohaterów, to w większości są to naturszczycy. Jest jeszcze Julian Świeżewski, który też jest super aktorem. Ale tak to cały świat, w który oni są wprowadzeni, jest prawdziwym światem. Jest to między innymi świat kliniki surogacji w Kijowie, gdzie to, na czym nam zależało, to żeby on trochę przypominał właśnie dokument, w takim sensie, że po prostu poprosiliśmy, żeby byli traktowani jak zwykli klienci przez pracowników kliniki.
0: Jak długo trwa pisanie takiego scenariusza? Jest to ciężko.
2: Najtrudniej, mam wrażenie, jest zdobyć finansowanie i to jest wieloletni proces dla reżyserów, zwłaszcza w wypadku pierwszego filmu, bo jednak jeżeli chodzi o dokument, to żeby zrealizować, niepotrzebne są tak duże pieniądze. No my po prostu wsiadliśmy w busa do Ukrainy, bo tam były tańsze loty stamtąd, wtedy to było jeszcze przed wojną, potem wsiadliśmy w samolot, wzięliśmy swoją kamerę i kręciliśmy, więc to było proste. Natomiast w wypadku fabuły jakby potrzebne są to już większe pieniądze, żeby film mógł powstać. Więc chodzi o to, żeby takiemu młodemu reżyserowi zaufać i ten proces był tutaj dosyć długi, no ale jakby szczęśliwe dla nas, jakby finalnie dostaliśmy to dofinansowanie z PISF-u.
1: Tak, chociaż jeśli chodzi o proces pisania, to poza dofinansowaniem też wymagał pracy i czasu i wydaje mi się, że takim bardzo cennym momentem to były przerwy między pisaniem, gdzie pisaliśmy łącznie w trzech czy w czterech turach już. Teraz nie powiem dokładnie, ale czasem on był oddzielony kilka miesięcy i jedna to nawet chyba była prawie roczna przerwa. I czas pomiędzy właśnie pisaniem jednej wersji, a później kolejnej i możliwość przeczytania tego tekstu już w nowym kontekście, będąc no może nie zupełnie nową osobą, ale jednak będąc na innym etapie życia, mając inne wrażenia, czy zderzając się chociażby z inną codziennością, no też pozwala spojrzeć już na ten tekst nie jako coś, co się właśnie pisze, ale jako tekst napisany przez kogoś, czyli przez siebie z przeszłości i też to daje większą swobodę ruchu manewru w ramach tego tekstu. Drugi element to kwestia związana z tym, że nie jest to taka klasyczna fabuła, tak jak Natalia wspominała, film oparty na improwizacjach, w związku z tym nie opisuje on dokładnych dialogów czy diaskaliów, bardziej pewne cele i kierunki, w jakich w ramach danej sceny postacie mają się rozwijać, mają konkretne zadania, ale to jak one to zrealizują, no to już później będzie współtwórstwo właśnie aktorów czy naturszczyków. To było też taką trudnością, a równocześnie zabawą, w jaki sposób postawić te zadania, żeby prowokować później dalej tą rzeczywistość, żeby potoczyła się w ciekawy sposób, a równocześnie też względnie zgodny z jakąś główną linią filmu.
2: Ja mogę dodać jeszcze, że tutaj miałam duże wsparcie właśnie ze strony Grześka, no bo ja jestem po operatorce i zaczynając tworzyć ten film nie miałam zupełnie doświadczenia związanego z tworzeniem fabuły. Miałam doświadczenie z pracy jako operator przy fabule, ale to jest jednak zupełnie co innego i nie miałam też doświadczenia w pracy z aktorami. I tutaj mam poczucie, że przez lata zarówno przy tworzeniu tej fabuły, jak i przy tym dokumencie, gdzie te trochę nasze role się przemieszały, to ja się nauczyłam od Grześka reżyserować, a z kolei ty mam wrażenie, że nauczyłeś się ode mnie robić zdjęcia i tak po prostu się trochę wymieniliśmy funkcjami.
0: Czy ten film już jest gotowy?
2: Tak naprawdę główne zdjęcia zaczynamy w listopadzie tego roku.
1: W związku z tym, dodając czas na montaż, to myślę, że nie wcześniej niż półtora roku, czyli prawdopodobnie mówimy o dacie 2028.
2: Albo 7.
1: Albo przełom.
0: Co jeszcze lubicie oprócz filmu, reżyserki? Jakieś hobby?
2: No ja mam wrażenie, że to, co my lubimy bardzo, to jest jednak sport i też takie podróżowanie, ale połączone z jakąś aktywnością fizyczną. Mam wrażenie, że też dość sporo się przemieszczamy, chociaż robienie dokumentu jest dla nas jednym z najciekawszych właśnie sposobów na podróżowanie. Bo tak klasycznie, jadąc gdzieś coś zwiedzać, bardzo ciężko jest tak naprawdę poznać ten świat głębiej. A dokument pozwala właśnie zanurzyć się i mam wrażenie, że jest taką bardzo głęboką formą podróżowania.
1: Tak, to mogę dodać, że do podróży czy aktywności, bo wydaje mi się, że to jest ważne, też pewna aktywność fizyczna, żeby taką pracę bardziej umysłową równoważyć tym, żeby po prostu móc, tak kolokwialnie trochę mówiąc, wybiegać się, czy po prostu zmęczyć fizycznie i w ten sposób odświeżyć, to myślę, że taką rzeczą, którą lubimy robić, to też jest gotowanie. Bazowanie czasem na prostych przepisach czy produktach, ale mając możliwość korzystania z świeżych, wysokojakościowych produktów, przykładowo, co prawda to nie my gotowaliśmy wtedy, ale jak byliśmy w Turcji jeszcze przed przeprowadzką w Starym Mieście, to prawdopodobnie to był jeden z lepszych jogurtów, jaki jadłem w życiu, jeśli chodzi o taką pełnię smaku i w zasadzie nie trzeba było wiele dodawać, żeby zrobić dobrą potrawę. Być może nawet głównym celem było to, żeby się powstrzymać przed dodawaniem zbyt wielu elementów, tylko żeby właśnie zdecydować się na kilka dobrze zestawionych ze sobą smaków. No jak to się udaje, no to też jest przyjemność.
2: Ja mogę dodać tytułem jeszcze krótkiej anegdoty związanej z filmem, że na początku mieszkańcy Hasankefu się bardzo ucieszyli, że będą mieli supermarket. Było wielkie otwarcie, pierwszy supermarket w Hasankefie. Ale równocześnie no, sprzedali już te owce, tak jak im kazano. No i potem babcia naszej bohaterki próbuje ten ser z tego supermarketu. No i nagle pojawiło się olbrzymie rozczarowanie, że ten ser w ogóle nie smakuje jak ser. I teraz jak jest szansa, to z jakichś wiosek dookoła sprowadzają ser, żeby po prostu wrócił ten prawdziwy smak. I że to jedzenie nie jest dla nich po prostu prawdziwym jedzeniem.
0: Bardzo dziękuję, że przyjęliście zaproszenie na rozmowę.
1: A my dziękujemy za zaproszenie.
0: Nasi słuchacze na pewno z zainteresowaniem odsłuchają naszej rozmowy i chciałabym Wam życzyć, żeby w przyszłości to, co chcecie stworzyć, żeby sprawiło Wam radość i dla innych ludzi również było takim ciekawym sposobem obejrzenia świata Waszymi oczami.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
2: I pozdrawiamy słuchaczy.

serwis informacyjny. Polskie Radio w Górnej Austrii zaprasza w niedzielę 14 czerwca 2026 roku o godzinie 9 na trzeci bieg o Puchar Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii. Zawody odbędą się na stadionie Südstadt Maria Enzensdorf koło Wiednia przy Lise Prokop Platz 1. W celu wyrównania sportowych szans dla poszczególnych uczestników organizator wprowadza podział na kategorie wiekowe osobne dla grup żeńskich i męskich. I tak, do lat 8 200 metrów, od 9 do 12 lat 400 metrów, od 13 do 16 lat 800 metrów, od 17 do 35 lat kobiety 800 metrów, mężczyźni 1000 metrów. Od 36 roku do 50 lat kobiety 800 metrów, mężczyźni 1000 metrów. I od roku 51 do 65 lat kobiety 800 metrów, mężczyźni 1000 metrów. Powyżej 65 lat 800 metrów. Wstęp wolny, zapraszamy. Zarząd Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii zaprasza na 15 zlot Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii, które odbędą się w Linzu w dniu 20 czerwca 2026 roku na obiekcie sportowym ASK Steg Linz Dornacherstrasse 27 w Linzu. Rozpoczęcie igrzysk nastąpi o godzinie 20.30. Dekoracja medalistów 18 dyscyplin sportowych dla dzieci o godzinie 14. Uroczyste otwarcie zlotu polonijnego i wręczenie Pucharu Górnej Austrii zwycięzcom 15 turnieju piłkarskiego będzie o godzinie 15. O godzinie 15.30 w programie kulturalnym wystąpią zespół taneczny Anima z Linzu i dziecięcy zespół Orchidea Związku Węgierskiego w Linzu. Po części artystycznej nastąpi wybór Miss Lata 2026 roku, a wieczorem zapraszamy do wspólnej zabawy tanecznej na wolnym powietrzu. Wstęp jest wolny i serdecznie zapraszamy. Więcej informacji o imprezach znajduje się na stronie internetowej Wspólnoty Polaków Górnej Austrii www.poloniaoberosterreich.com oraz na Facebooku Wspólnoty Polaków Górnej Austrii i Polskiego Radia w Górnej Austrii. Serdecznie zapraszamy.

Nasza dzisiejsza audycja radiowa dobiega końca. Dziękuję za czas spędzony z Państwem i życzę jeszcze miłego niedzielnego popołudnia. Zapraszam za tydzień na audycję, którą poprowadzą dla Państwa Paulina Artmüller, Piotr Kwiatek i Julian Gaborek. Żegnam się z Państwem, Ania Gaborek. Do usłyszenia.

0: No i tak, moi kochani, ta wspaniała muzyczka już od 20 parę lat wprowadza nas w te niedzielne popołudnie, w taki wspaniały relaks i nastrój. I dowód to jest na to, że zaczynamy naszą polonijną audycję, która potrwa 60 minut i która ma na celu właśnie ukoić nasze zmęczone serce, dusze i ciało przez te 6 dni w tygodniu, gdzie oddajemy się tej ciężkiej pracy. No nie tylko i służbowo, ale także może i w domu, i wśród znajomych. Serdecznie, gorąco witam się z Państwem, a dzisiaj poprowadzę audycję.
1: No właśnie, Jacek Portała.
0: I Janusz, można powiedzieć, ja nie Krzysiek, ja Janusz, tak jak to klasyk kiedyś właśnie mówił w książce. No tak, znowu się okazało, że automatycznie wczoraj wieczorem dowiedziałem się, że muszę tutaj, znaczy muszę, no takie słowo jest muszę, może...
1: Musi może, to na Rusi, jak to
0: no
1: mówię.
0: Właśnie... Może bardziej stwierdzić, że czasami człowiek kogoś, kto i kocha, to się lubi to poświęcać. No i tak się stało właśnie, żeby Państwo nie zostali sami. Tutaj postanowiliśmy dzisiaj z Jackiem także umilić tą godzinną audycję i mam nadzieję, że się to właśnie tak stanie, bo od tylu lat już nasza audycja to ma właśnie na celu, żeby Państwu umilić ten niedzielny czas, wspaniały czas. No tak, drodzy Państwo, ale przechodzimy do rzeczywistości, bo to dzisiaj mamy 7 czerwca, już 7 i czerwca jest to niedziela, gdzie powinna być bezpieczna w jedzeniu, bo to taki znowu jakiś tam wymyślili Międzynarodowy Dzień Bezpiecznej Żywności, ale tutaj na ten temat to by można było w ogóle zrobić 2 osobne audycje. Zostawmy może to na razie na boku. Jest fajna, pocieszająca informacja, że dzień będzie już krótszy od najdłuższego, tylko o 10 minut, czyli zbliżamy się już do tej równowagi. Korzystajmy z tych dni najbliższych, bo to właśnie jest długo, jasno, ten dzień mamy taki bardzo długi. No i to już jest oczywiście zwiastun tego, że nadchodzi lato, ale już takie lato, takie prawdziwe, no już zapisane w prawie, w kalendarzu zjawi się za 12 dni, a na razie póki co jeszcze jest wiosna. No a jak wiosna, to wiadomo, ciepło, czas miłości, może jak nam się tutaj uda tradycyjnie coś wspomnimy o tej miłości, no ale tak, pozostajemy jeszcze przy naszym wspaniałym kalendarium. Otóż, proszę Państwa, imieniny dzisiaj obchodzą Robert, Wiesława, Anna i Jarosław. No i osoby oczywiście urodzone w czerwcu, to są bliźnięta. Życzymy wszystkiego najlepszego. Może Państwo mają jakieś informacje o najbliższych osobach, którzy obchodzą swoje rocznice czy swoje jubileusze. Proszę do nas tutaj zatelefonować. Jacek, tam numer...
1: Mam, tak. Już podaję. Proszę bardzo. 066 071 72 217. Z Polski, jeśli by ktoś chciał zadzwonić do nas, musi wykręcić plus 43 660 71 72 217. Także zapraszamy. Będzie nam bardzo miło.
0: No oczywiście, tak jak już od dłuższego czasu wspominam, chyba jesteśmy jedyną audycją w Górnej Austrii, oczywiście polskojęzyczną, a nawet może i w Austrii, gdzie można do nas się na żywo dodzwonić. Oczywiście prosimy zawsze o jakieś krótkie informacje, no bo naprawdę ten czas tutaj mamy bardzo króciutki, no i dajmy szansę także, może ktoś jeszcze inny by też chciał zabrać głos tutaj do nas w studio na żywo. No tak, moi Państwo, wspominałem, wiosna, mamy wspaniałą to niedzielę, radujmy się tym, życzymy wszystkiego najlepszego najbliższym. No i Jacek chyba jak na początek przygotował nam jakąś niespodziankę muzyczną, oczywiście, no tak, jako prezent.
1: Jako prezent dla solenizantów, tak, z okazji imienin. Jerzy Matuszkiewicz, Duduś. O. Znasz?
0: Nie.
1: Duduś to jest jego pseudonim. Tytuł utworu, aha, jak powiem, to już wszyscy będą wiedzieli.
0: To może
1: nie chcę.
0: Co na razie nie mów,
1: tak,
0: zobaczymy.
1: Wersja, to jest utwór instrumentalny właśnie dla wszystkich solenizantów.
0: To możemy sobie po cichu śpiewać.
1: Instrumentalny, sentymentalny bardzo. Mm-hmm. Ten człowiek, Jerzy Matuszkiewicz, napisał wiele znanych utworów, a właśnie wybrałem ten utwór dlatego i tego autora, ponieważ właśnie wielu z Państwa nie zna nazwiska, to znaczy nic nie mówi, ale jeśli usłyszymy ten utwór, to na pewno powie wszystko. Proszę Państwa, dla Państwa i dla wszystkich solenizantów z okazji imienin, utwór, który skomponował Jerzy Matuszkiewicz.
0: Słuchamy.

0: No, zasłuchałem się bardzo głęboko i wiesz co, jakieś sceny z filmu mi przychodzą przed oczy, ale no, nie wiem, coś mi to mówi. Nie Janosik.
1: Dokładnie Janosik.
0: Janosik. Tak. A, no widzisz. No, byłem blisko. Mogłem gdzieś i to startować w teleturniejach.
1: Oczywiście, wiesz, Jerzy Matuszkiewicz napisał właśnie, przede wszystkim to był jego konik, muzyka filmowa do polskich filmów, między innymi muzyka do
0: W pustyni
1: filmu,
0: w puszczy, puszczy noce dnie nie, ale...
1: Ja rozpętałem drugą wojnę światową, 40-latek. Alternatywy
0: Kochaj i rzuć, nie ma mocnych. Tak, te brzmienie
1: Podróż
0: właśnie.
1: Podróż za jeden uśmiech.
0: No właśnie, wspaniała muzyka oczywiście.
1: Tak,
0: wspaniała
1: przepiękna. Muzyka. Właśnie za naszych lat młodości, kiedy żeśmy wszyscy oglądali te utwory, a nikt nie znał autora tych...
0: No oczywiście, wiesz, ostatnio taki program był chyba z Dudkiewiczem, właśnie też jakąś swoją rocznicę obchodził, który także napisał bardzo dużo utworów dla Budki Suflera, 2+1 i tak dalej. No i właśnie wszyscy ci autorzy, którzy tam się spotkali, właśnie mówili, no to jest ta cena, którą płacisz, że każdy myśli, że ten, kto to śpiewa, to napisał i właśnie on jest autorem i muzyki, i piosenki, a jednak właśnie. ci tekściarze, jak to tak brzydko brzmi, gdzieś tam zawsze są schowani z tyłu, czy właśnie ci, co muzykę tworzą, a naprawdę jest szapopa, czapka z głów, no piękna sprawa, piękna sprawa. Zaskoczyłeś mi oczywiście, no wspaniała sprawa i tak właśnie przypominał mi się wspaniały film, no i dobrze, że trafiłem. No właśnie, no i teraz takie te hasło związane już z tym, że dzisiaj tutaj jestem w studiu, przypomniało mi się, jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani chwili, no to tak Jan Twardowski, no i myślę, że to pasuje i do tej muzyki, i do tego, że tutaj zamiast Krzyśka dzisiaj w radiu jestem ja. No tak się dzieje w życiu czasami, że są nagłe sytuacje, ktoś kogoś musi to zastąpić, no ale mam nadzieję, że to Państwu nie ujmie tego, co dzisiaj tutaj będzie z Jackiem omawiać w tej audycji. No a zwłaszcza przechodzę właśnie do konkretów, można powiedzieć, pod tą wiosnę, pod tą im miłość. No i wiele i panów tak w cudzysłowie czasami zarzuca mi, że tak te kobiety tutaj lansuję, że tak zawsze je chwalę, że tak ciężko mają. No tak, mają jak mają, to prawda. No i dzisiaj chciałem taką troszeczkę historię zwrócić się do pań od strony mężczyzn, właśnie żeby także wejść może głębiej. Czasami w te nasze serce, które wydaje się takie twarde, męskie, ale zapewniam drogie dziewczyny i kobiety, że mężczyzna także ma miękkie serce, ma dobre serce, ma głębokie. No i właśnie czasami jest tak, że wybieramy kobietę w życiu i okazuje się, że najdroższa kobieta to nie ta, która kształtuje cię, która kosztuje cię najwięcej pieniędzy, no bo czasami to się tak wszystko wplata właśnie z te koszty materialne. Najdroższa jest ta, z którą budowałeś swoim sercem całe życie. A zdarza się tak właśnie czasami, że któregoś pewnego dnia zostawia cię samego. Mężczyźni, no tutaj apel, mężczyźni, istnieje ból, o którym mówi się bardzo rzadko. To ból związany z tym, że uwierzyłeś w kobietę, stanąłeś przy niej, wspierałeś ją, dodawałeś jej odwagi, pomagałeś jej podnosić się po porażkach, nosiłeś część jej ciężarów, chroniłeś ją wtedy, gdy sama nie wierzyła w siebie. A potem pewnego dnia patrzysz, jak odchodzi właśnie wtedy, gdy jej życie zaczyna się układać, a twoje się rozsypuje. To boli inaczej, bo mężczyzna nie traci tylko kobiety, ale traci lata, wysiłek, energię, nieprzespane noce, nadzieje, wierność i wszystko to, co się w nie, co

0: nowe środowisko, nowi ludzie, nowa pewność siebie, nowe możliwości. I zdarza się, że zaczyna patrzeć na mężczyznę obok siebie nie jak na człowieka, który pomógł jej stanąć na nogi, ale jak na kogoś, kto nie pasuje już do jej nowego świata. To potrafi złamać człowieka od środka. Bo większość mężczyzn nie boi się poświęceń. Potrafią ciężko pracować, potrafią dawać, potrafią brać na siebie odpowiedzialność. Najbardziej boli ich chwila, w której uświadamiają sobie, że byli potrzebni tylko na etapie budowania. Że kobieta pokochała schody, a nie człowieka, który trzymał je stabilnie. Najtrudniejsze przychodzi jednak na końcu, bo kolejny mężczyzna często dostaje spokojniejszą wersję, pewniejszą siebie wersję, uzdrowioną wersję, silniejszą wersję tej samej kobiety. A ten, który przeszedł z nią przez burzę, zostaje z przemęczeniem, z długami, emocjonalnymi bliznami i pustką po latach, które jej poświęcił. To trudna prawda. Nie każda kobieta traktuje związek jak partnerstwo. Niektóre traktują go jak etap przejściowy, jak kolejny szczebel, jak drogę do lepszego życia. Dlatego mężczyzna nie powinien patrzeć wyłącznie na urodę, piękne słowa czy wielkie marzenia. Powinien patrzeć na charakter. Przede wszystkim na charakter. Na to, jaka kobieta jest wtedy, gdy nie potrzebuje już pomocy. Właśnie wtedy najłatwiej dostrzec prawdziwą lojalność. Bo kobieta o dobrym sercu nigdy nie zapomina, kto był przy niej, gdy przechodziła przez najtrudniejszy okres swojego życia. Natomiast kobieta, która traktuje ludzi jak narzędzia, zawsze będzie szukała kolejnego mężczyznę, kolejnego stopnia do wspinaczki. I wtedy cena, którą płaci mężczyzna, staje się ogromna. Nie w pieniądzach, lecz w sercu. Ot i taka historia i myślę, że teraz spuentujemy ją piosenką.
1: No wiesz, ale ja ci powiem, poruszyłeś niesamowity temat.
0: No tak.
1: Pomijając, bo nawet nie wiem, jaką piosenkę tutaj podłożyć, zaskoczyłeś mnie tym tematem. Może bym się wcześniej przygotował, jeśli chodzi o muzykę. Ale...
0: Dlatego ja przygotowałem tą piosenkę.
1: Dobrze, czyli będzie piosenka, którą ty masz.
0: Będzie
1: dobrze.
0: Piosenka Miraż i Joko, okay. Która zaśpiewa
1: ale ja,
0: Winna.
1: Krzysiek, dobrze, powiedz, kto będzie śpiewał, okej?
0: Okay. Miraż i Joko, piosenka ma tytuł Winna. No i myślę, no oczywiście to jest wszystko abstrakcja, troszkę z przymrużeniem oka, bo
1: no nie,
0: nie jesteśmy
1: to nie jest abstrakcja, psychologii.
0: Janusz. Mogę być Krzysiek dzisiaj. ale no wiesz, no temat, tak jak mówisz, jest głęboki i szeroki, my mamy króciutki czas, ale czasami warto właśnie ruszyć coś takiego, a zwłaszcza to panowie zawsze mnie szturchają czasami i mówią, no tylko te kobiety chwalisz, no tak, żeby było równo, ale zaraz do pań wrócimy i ich oczami, okay. Także na mężczyzn
1: czyli, możemy
0: spojrzeć.
1: Muszę tego jakby podsumowywać, pociągniesz troszeczkę temat.
0: Wolna wola, bo jak wiesz, masz coś do powiedzenia, to cię słuchamy.
1: No, bo wiesz, no, zawsze jest tak, że wina, każdy to mówi, wina
0: no
1: jest
0: tak,
1: po
0: medal ma dwie strony, no oczywiście, oczywiście.
1: A ja mam takie powiedzenie, że w miłości, czyli jeśli chodzi o, bo to wiadomo, tutaj przede wszystkim chodzi o miłość tych dwóch partnerów,
0: tak.
1: Ale ty mówisz, że trzeba patrzeć nie na urodę, a na charakter. Mi się wydaje, że charakter też może się zmieniać tak jak uroda. I właśnie moją domeną jest to, że idąc przez życie z partnerem, to można sobie to wyobrazić w ten sposób, że jesteśmy jak kwiatki, które trzeba podlewać. I to jest właśnie to sedno, że my musimy się jakby podlewać, wiesz, tą miłością.
0: No czyli, tak, oczywiście.
1: Czyli wiesz, jak są jakieś problemy z jednej strony, to musimy je rozwiązywać wspólnie. Bo kiedy jedna strona, powiedzmy, wybuchnie, a druga, wiesz, do tego coś doda, to wtedy robi się wojna.
0: Masz rację, Jacek, i myślę, że na szczęście ten problem, który ja tutaj poruszyłem, dotyczy bardzo mało ludzi, ale...
1: Czemu? Właśnie nie.
0: Warto no, też
1: wiesz,
0: wspomnieć.
1: Słuchaj, ja jestem w małżeństwie od ponad 20 lat też się kłócimy czasami.
0: No nie ma, słuchaj, świętej pamięci ksiądz i Pawlukiewicz, jak do nich młoda para przyszła załatwiać ślub, to się spytał, czy już żeście się i pokłócili. Oni mówią, jak ksiądz może tak mówić? Absolutnie. No to żegnam, dziękuję, do widzenia, jeszcze nie jesteście to gotowi na małżeństwo. Kłótnie są, bo diamenty trzeba szlifować. Jest obróbka, ale trzeba też znaleźć ten konsensus, iść na i kompromisy. No oczywiście, mówię, to jest głębszy temat.
1: Oczywiście. Ale wiesz, kłócić właśnie

0: też trzeba się umieć. Trzeba tak powiedzieć, nie ulegać emocjom, nie można ulegać emocjom.
1: No i tak jak mówią, żeby przed zachodem słońca, póki pójdziesz spać, żebyś się to pogodził, bo to też jest takie
0: dobrze
1: dobre.
0: By było, tak. U mnie bynajmniej, wiesz, no my, u nas jest tak, że my nie podnosimy na siebie słów, tylko bardziej to jakby ucieka w milczenie. Może to też jest w jakiś sposób złe, ale człowiek, powiedzmy, wiesz, przemyśli pewne sprawy, obudzi się już, wiesz, bez emocji i wtedy...
1: Tak jak Jacek powiedziałeś, my jesteśmy ulepieni trochę jeszcze ze tej starej gliny. No dzisiaj obserwujemy, czym żyje świat, czym oddycha, jak młodzież i tak dalej. Oby też im się udało, oby też znaleźli, ale właśnie, żeby bardziej szukali nie pieniędzy, a właśnie tego uczucia i charakteru twardego, fajnego, takiego wzajemnego. Tak, no myślę, tak myślę.
0: Dobrze.
1: Posłuchamy teraz, prawda?
0: Proszę bardzo.

0: No właśnie, proszę Państwa, Miraż i Joko, czyli Janusz i Marta zaśpiewali Winna. No to takie jakby lekkie podsumowanie. Oczywiście, tak jak mówię, to wszystko tutaj troszeczkę w naszym radiu z przymrużeniem oka, ale tak jak mi Jacek powiedział, warto pewne tematy czasami ruszyć i poruszyć, nawet jak to by dotyczyło 2%, 5%, 10% czy 1%. No ale teraz może taka odpowiedź w drugą stronę, żeby ta zachowana była równowaga, bo otóż przed sobą mam taki tekst, że jest 8 sygnałów, które kobieta zaczyna odczuwać, gdy przestaje kochać, bo to tak też nie jest, że kobieta z dnia na dzień się odkochuje, zamyka drzwi, pakuje walizki i wychodzi. Tak jak tu Jacek powiedział, to jest cały proces, czyli trzeba o tą miłość dbać i podlewać. No a czasami my mężczyźni zapominamy o tym. No i co się dzieje, z tego tekstu wynika, co się właśnie wtedy dzieje z nami w relacjach, gdy facet, czy także no czasami to kobieta, przestaje o te relacje dbać. W relacjach bywa różnie. Czasem uczucie po prostu wygasa. Wtedy jedno z partnerów albo oboje zaczynają szukać sposobu, jak zakończyć wspólną drogę. Najczęściej właśnie to kobiety do końca próbują walczyć o związek, ale zawsze przychodzi moment, kiedy coś w sercu pęka. Oto co zazwyczaj zaczyna odczuwać kobieta, gdy miłość już u niej zgaśnie. Kolacja staje się tylko posiłkiem. Nie ma już romantycznych spojrzeń ani rozmów. Cisza przy stole jest wymowna, a jedynie co was łączy, to jedzenie. Przestaje się martwić, gdzie on jest. Kiedyś dzwoniła, pytała, czy wszystko ok, czy wszystko w porządku, a teraz zauważa, że jego nieobecność wcale nie budzi w niej emocji. Myśli raczej o sobie i o znajomych po pracy czy w pracy. To nie egoizm, tylko znak, że uczucia się pomału wypalają. Pożegnania nic dla niej nie znaczą. Gdy wychodzi z domu, nie interesuje ją, kiedy wróci. Nie ma już i tęsknoty, zostaje tylko obojętność. Nie widzi go w swoim przyszłym życiu. Jeszcze niedawno planowała razem wakacje, dom, a teraz wyobraźni kreśli przyszłość, której już jego nie ma. I nie czuje z tego powodu żalu, lecz wręcz odwrotnie ulgę. Poranki bez uśmiechu, gdy kochasz, budzisz się z radością, patrzysz na partnera i myślisz, zaczynamy kolejny piękny dzień. Gdy uczucie znika, poranek staje się zwyczajny, bez wzruszeń i pocałunków. Samotność zamiast tęsknoty. Coraz częściej odkrywa, że lepiej czuje się sama niż w jego obecności. Jego brak w domu nie jest stratą, lecz wręcz ulgą. Odkrywa, że do szczęścia już go nie potrzebuje. Zaczyna dostrzegać, że lepiej jej bez niego, że spokojnie oddycha i łatwiej jej być sobą. Myśli o kimś nowym, w jej głowie coraz częściej pojawia się wyobrażenie innej osoby. Nie tylko w sferze intymnej, ale też jako towarzysza rozmów, spacerów czy wspólnych planów. Miłość nie znika z dnia na dzień, gaśnie powoli. A te sygnały pokazują, że kobieta emocjonalnie już się oddaliła i zaczyna pisać nowy rozdział swojego życia. Ja bym jeszcze na końcu chciał tylko zauważyć właśnie, że czasami to jest wszystko takie w naszej głowie złudne, te myśli o rozstaniu, o kimś lepszym, o kimś innym, bo znam nawet z życia takie sytuacje z opowieści, gdy widziałem romanse gdzieś w pracy, w biurze, gdy ludzie oddawali się emocjom. No i oczywiście taki romans w pracy, w biurze jest bez zobowiązań, bez odpowiedzialności, bo jest tylko te miodzio, słodkie miodzio. A gdy później pan czy pani wprowadza się do niego czy do niej, zaczyna się, a jak kładziesz buty, a skarpety śmierdzące tu leżą, a pastę do zębów nie dokręciłeś. No i często wracają te pytania, no to po co ja zmieniłem na to samo? Jak to i Pawlak mówił, lepszy wróg stary jak nowy. To takie moje oczywiście z przymrużeniem oka spojrzenie na to wszystko. Co ty na to, Jacek?
1: No, opisałeś temat perfekcyjnie.
0: Aha.
1: nie chciałbym, powiedzmy, być...
0: No właśnie, to są dobre, cieszmy się to, co jest, chwalmy
1: w tej sytuacji, o której tutaj
0: dnia.
1: Mówiłeś.
0: Tak, na szczęście nas to nie dotyczy.
1: No nie, no to nie chodzi o to, wiesz, Krzysiek, bo jest właśnie wiele tragedii, właśnie nawet, wiesz, już nie patrzysz gdzieś daleko, ale wiesz...
0: No życie jest tylko życiem...
1: Jak to się dzieje, wiesz, bo to podlewanie tych kwiatków, wiesz, to jest właśnie, jak już czytałem, że facet, obojętnie, czy nawet kobieta, partnerzy, powinni sobie dawać przynajmniej rano, jak wstają z łóżka, symbolicznie buzi, jak przychodzą, spotykają się po pracy, symbolicznie buzi, wiesz, oczywiście, nic na siłę, ale pewne gesty mogą być wymowne i jakby bardziej, wiesz, pokazywać to, tak, że nam zależy. Tak. Pewnie, że są jakieś progi, gdzie się potykamy, ale to trzeba czasami też zacisnąć zęby, ale a propos właśnie jakichś innych wizji na innych, wiesz, gdzieś tak ty mówisz, są romanse czy coś. Nie, to według mnie nie powinno wchodzić w rachubę, bo to oprócz tego, że miłość wynika, powiedzmy, z naszych uczuć, serce, ale jeszcze jest głowa. Jeżeli my w głowie sobie zakodujemy, rozumiesz, że nie, to jest mój partner, to jest mój mąż, to jest moja
0: na
1: żona.
0: Na dobre i złe, prawda?
1: Na wszystko, tak. Więc nawet jak będzie jakiś przystojniak i będzie, wiesz, nie wiem, gdzieś się nawet w pracy będą się spotykać i będzie się ślinił, będzie...
0: Trzeba walczyć z tym.
1: Więc nawet nie walczyć, tylko po prostu do mnie to nie dociera. Wiesz, mam klapki
0: Odyseusz, pamiętasz, jak płynął i syreny piękne śpiewały, to sobie woskiem zalał uszy, bo wiedział później, czym to się kończy.
1: Dokładnie.
0: Bo jak przybył, to one się zmieniały w wampiry, czy tam w jakieś potwory.
1: To jest właśnie w życiu, wiesz, właśnie to, co mamy też w głowie, bo wiesz, samym sercem też człowiek nie potrafi iść do przodu, wiesz, tą miłością, wiesz, z głębi, ale wiesz, ta rzeczywistość szara, nie? I to, co mamy w głowie, jeżeli przyjdzie jakiś jeden moment, to jest tak jak z alkoholikiem na przykład. Jeżeli ktoś rzuca, wiesz, picie i nie pije 3 miesiące, ale potem jednak mimo wszystko, a dobra, jeden kieliszek, jedno piwo mi nie zaszkodzi, to już jest po nim. Tak samo jest, wiesz, w związkach. Jeżeli, wiesz, raz coś, powiedzmy, któryś z partnerów powie, a to tam, co tam, to później się dzieje dalej, wiesz.
0: To prawda, Jacek. Dzisiaj akurat byłem w Asten na mszy rano, żeby jeszcze się przygotować chwilę do radia. Ja akurat tam była msza i pary małżeńskie obchodziły jubileusze. No i ku mojemu zdziwieniu tam wymieniali 25 lat, 35 lat do 50 lat. No myślałem, że już się skończy, ale jeszcze były i pary, które obchodziły 60-lecie. Mówię, no to już... A tu jeszcze 65 lat. No,
1: no i
0: jest znak jednak, że wśród nawet Austriaków, bo nam się wydaje, że my tylko i Polacy jesteśmy tacy zdolni do miłości i do poświęcenia. Tutaj proszę, 65 lat i to nie była jedna para, chyba ze trzy, które obchodziły 65-lecie.
1: Ale wiesz, tutaj jeszcze dochodzi, przyszło mi akurat do głowy, dramat, powiedzmy, jeżeli jest dwóch partnerów i się rozchodzą, no to wiadomo, to jest ich dramat, czy powiedzmy, jedno się cieszy, drugie ma złamane serce, ale jeżeli jeszcze są w rodzinie dzieci, no to te dzieci na pewno, wiesz, są kompletnie poszkodowane.
0: To już temat otwierasz bardzo głęboki,
1: no tak,
0: szeroki, ale...
1: To się takie rzeczy dzieją.
0: Tak, proponuję, żebyś jakąś piosenkę dał pokrzepienia naszych serc.
1: Mam piosenkę Bułata Okudżawy. Proszę Państwa, Trzy Siostry. Przepiękny tekst. Może podsumuje to, o czym tutaj teraz mówiliśmy. Posłuchajmy, wsłuchajmy się w
0: te
1: słowa.
0: Tak jest, zamieniamy się w słuch.
1: Bułat Okudżawa.

0: Ich wusste.
1: No tak, tak się w życiu zdarza. Oczywiście trzy siostry. Miłość, no właśnie, nadzieja tak. I...
2: Wiara.
1: Wiara. No tak, proszę Państwa, dostałem już króciutkie SMS-y, odpowiedzi może na te tematy. Oczywiście, tak jak Jacek mówił, tyle spojrzeń i wniosków, ile ludzi na świecie. Ktoś napisał, silna kobieta to mit. W rzeczywistości to zmęczona dziewczyna, która płakała, kiedy nikt nie słyszał, a rano podniosła głowę, założyła uśmiech na swoją twarz i poszła dalej przez życie, nie patrząc na trudności i nie oglądając się za siebie, szuka ciągle wsparcia i podpory i wierzy, że ten rycerz na białym koniu w końcu otrze jej łzy, ale jest dopiska, albo inaczej manipulantka, co kłamie nie tylko innych, ale siebie za wszystko i wszędzie, że jest okej. No tak, ludzie często mają dwie twarze. Jedne pokazują, kiedy cię potrzebują, a drugą, kiedy już nie jesteś potrzebny. No i by tak można było do głębi, do głębi, do głębi. Proszę Państwa, w życiu nic nie przychodzi łatwo. Naprawdę nic. Bycie w związku i budowanie rodziny to naprawdę, tak jak tutaj zauważamy, to ciężka praca. Bycie samemu i radzeniu sobie ze wszystkim na własnych barkach też nie jest łatwe. Wybierz, który trud jest Ci bliższy. Życie w długach, kredytach i pożyczkach, tego nawet nie życzy się wrogowi. Odkładanie grosza do grosza i odmawianie sobie wielu rzeczy też nie jest proste. Wybierz, który trud jest Ci bliższy. Odpuścić siebie i płynąć z prądem, prędzej czy później odbije się to czkawką. Zaprzyjaźnić się z dyscypliną, chodzić na treningi, trzymać się w ryzach, to codzienne wyzwanie. Wybierz, który trud jest Ci bliższy. Mówić wprost i przecinać węzły, zanim zamienią się w kajdany, bywa straszne i trudne. Milczeć, przełykać żal i czekać, aż wszystko zacznie gnić od środka, potrafi przygnieść jeszcze mocniej. Wybierz, który trud jest Ci bliższy. Na tym świecie nie ma nic za darmo. Za wszystko trzeba zapłacić swoją cenę. Wszędzie trzeba włożyć wysiłek, ubrudzić ręce i przejść przez dyskomfort. Ale jeśli spojrzeć prawdzie w oczy, najtrudniejsza nie jest sama praca ani wysiłek. Najtrudniejsze jest mieć odwagę wybrać właśnie ten rodzaj trudności, który ostatecznie ulepi z ciebie człowieka i zbuduje twoją przyszłość. No właśnie, okazuje się, że trud, cierpienie, te wszystkie trwogi musimy jakoś przedźwignąć, bo to buduje nasze jestestwo, no i oczywiście też nas właśnie i to wzmacnia. Była taka kiedyś opowieść czy przypowieść, że święty człowiek, który uważał siebie za świętego, taki to pobożny, stanął u bram i nieba, to po śmierci. No i święty Piotr się go zapytał, czy było coś na ziemi, za co byś oddał swoje życie. No i właśnie tutaj jest cała nasza głębia, że często się okazuje, że bardzo nam ciężko jest się poświęcić dla drugiego człowieka. Tak jak tu Jacek wspomniał, nasza wizja miłości często tylko skupia się na nas, a to właśnie jest cały ambaras w tym, żeby poświęcać się dla drugiego i to jest właśnie ta miłość. A to nie jest łatwe, bo zawsze gdzieś tam w tyłu głowy słyszymy szept tego niepożądanego osobnika, co ci mówi, a pomyśl o sobie, a nie daj się, a co się będziesz tak poddawał, a weź się odszczeknij, a zobacz, jak inni mają lepiej. No niestety nie. Okazuje się, że czasami trzeba przez tą ciemną dolinę przejść i coś złożyć w ofierze, żeby później móc się z czegoś naprawdę cieszyć.
2: Tak, trzeba siebie ofiarować właśnie dla tej drugiej osoby, dla dzieci, dla rodziny.
1: Tak jest.
2: To jest punkt wyjścia, podstawa i nie ma na to jakiegoś, nie wiem, wzoru matematycznego.
1: No nie ma, każdy ma inne przejścia, każdy ma inne jakąś drogę, ale jeden cel jest wspólny.
2: No tak, i my możemy sobie tutaj pogdybać, ale to i tak, wiesz, na dłuższą metę wiadomo, że każdy z nas i słuchacze, i
1: oczywiście
2: mają swoje własne życie i my nie mamy prawa w ogóle.
1: Oczywiście, bo
2: czyli ktoś z zewnątrz,
1: tak jak mówię,
2: w to życie się mieszać.
1: Kształtujmy i róbmy coś u siebie, bo na siebie mamy jeszcze jakiś wpływ, na innych nie. I to jest właśnie to, że też zależy ta cała przyszłość od naszej właśnie pracy, tylko naszej. Nie sąsiadów, nie nawet żony. Często się zdarza tak właśnie, ktoś mówi, że tyle lat chciałem żonę zmienić i nic się nie dało, jeszcze gorzej, a zacząłem w końcu od siebie. No i żona się zmieniła także. Także no, no warto właśnie zacząć od siebie. No Jacek.
2: Piosenka Marek Kościkiewicz, Jutro będzie lepszy dzień. Miejmy nadzieję. Właśnie
1: proszę, wspaniała
2: utwór
1: sprawa.
2: Naprawdę nazywa się Zielona, ale to jest taka bardzo wiosenna jeszcze, bo mamy wiosnę, jak już mówiłeś tak, wcześniej. Więc posłuchajmy dla Państwa Marek Kościkiewicz, Zielona.

0: No tak, proszę Państwa, życie tutaj troszkę z Jackiem dzisiaj, tak żeśmy się głębiej wzięli za takie prawdziwe życie nasze, to codzienne. No i tak się okazuje, że jednym sypie się po roku, a drudzy przeżywają 50 lat albo nawet i dłużej. Dlaczego? No bo jedni mieli silnik już przed ślubem, a drudzy nie, tylko o tym nie wiedzieli. Właśnie, no tak jest. Byli żaglówką, a żaglówka płynie tak jak wiatr zawieje, a trzeba umieć też także tym żaglem nasterować, żeby popłynąć w tą stronę, gdzie się chce. Miłość dziękuję, miłość jest wdzięczna. Życie każdego z nas można przedstawić z dwóch stron, albo jest piękne i szczęśliwe, albo jest i podłe, i wredne. Wybieramy albo miłość, albo brak miłości. Nie czekajmy właśnie na tą miłość, wyciągajmy piersi, rękę, bo to jest wielka siła, która pozwala nam przemóc te nasze naturalne skłonności do oczekiwania tylko na przyjemność w tą jedną naszą stronę. Wyznanie miłości po paru minutach rozmowy. No czasami i tak się zdarza. Znam takich paru facetów, co mówią, że kochają ostatnią dziewczynę, którą spotkali na swojej drodze. No i tak było, że we wtorek widział Jolę, ale i żyć bez niej to nie może, ale w środę spotkał już i Gosię i stwierdził, że to miłość jego życia. No i tak, proszę Państwa, tak to wszystko mija. Panujmy nad emocjami, tak jak tu Jacek powiedział, i nad uczuciem. Spalmy w sobie to wszystko, co właśnie jest fałszem, co jest nieprawdziwe. A gdzie nauczyć się prawdziwej miłości? To myślę, chyba warto wybrać się do szpitala na onkologię i często zobaczyć tam małżonków, którzy się trzymają za rękę do ostatniej chwili, czy z jednej strony, czy z drugiej strony. No właśnie, proszę Państwa.
1: Nawet wystarczy pójść do domu starców.
0: Nawet to, no tak. No bo,
1: i spojrzeć na tych starszych ludzi, którzy potrzebują już tej pomocy,
0: no właśnie,
1: czy opieki.
0: Bo nam się wydaje, że jesteśmy piękni i młodzi i że życie nigdy się nie skończy. Ale tak jak żeśmy się tutaj wśród nas w Polonii przekonali w tym i tygodniu, młoda osoba, można powiedzieć. Młoda jeszcze osoba, jeszcze w niedzielę była na grillu,
1: bawiła się
0: z nami na obchodach 80-lecia, przecież nie tak dawno. No a tutaj taka informacja, że 2 czerwca w wieku 70 lat odeszła od nas pani Irena Świętek-Masłowska. No proszę Państwa, tragedia. No przekazujemy to, żeby może ktoś będzie miał czas, żeby uczestniczyć w tym ostatnim pożegnaniu, jak rodzina informuje, które się odbędzie w piątek 12 o godzinie 12 w Urnenheim na Linz na Urfarze. Nie wiem, gdzie to jest, no ale mam nadzieję, że właśnie ktoś, jak będzie zainteresowany, to odnajdzie to. No właśnie, korzystajmy z takich chwil, bo czasami można w jednej to minucie stracić wszystko, no a później już się żałuje, że tej osoby nie ma z nami i już pewnych rzeczy się nie powie. No tak, Jacek.
1: No cóż, pozostaje tylko coś zagrać.
0: Pozostaje tylko coś zagrać i modlić się za tą panią.
1: Ja tylko jeszcze szybko może telefon 0660 71 72 217.

0: tak, proszę Państwa, w życiu nic nie przychodzi łatwo. To była piosenka poświęcona świętej pamięci już pani Irenie Świętek z domu Masłowska, która niespodziewanie we wtorek odeszła tutaj z naszej grupy polonijnej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 12 o godzinie 12 w Urfarze, tak. No tak, proszę Państwa, kiedyś ktoś mnie zapyta, czego najbardziej żałuję w życiu. Odpowiem chyba bez wahania tego czasu, który oddałem na niepotrzebne rzeczy i niewłaściwe.
1: Ale nie można niczego żałować, Janusz.
0: No nie można żałować. Czasami właśnie okazuje się, że jak człowiek już leży na tym łożu śmierci, no nie chcę tak już pesymistycznie znowu w to wchodzić, ale często to wszyscy powtarzają, że ludzie właśnie żałują nie tych milionów kont, czy tam jakichś oszczędności domów, mieszkań, czy samochodów, tylko właśnie tego czasu z najbliższymi i to mi się wydaje, to właśnie jest w tym takim i kontekście. No ale idzie lato, za 12 dni mamy wakacje, można to powiedzieć, w Polsce tutaj trochę się to opóźnia. No i przychodzą takie problemy zwykłe, normalne, ludzkie, codzienne, czasami może aż nawet i to śmieszne, ale każdego roku właśnie przychodzą problem plażowiców w sklepach, no i znowu już tutaj w internecie zdjęcie w Sopocie wywołało ogromne zgorszenie, no bo sezon letni turystyczny się już praktycznie rozpoczął, no i wracają pytania, czy odpowiednim w stroju w kąpielowym można wyjść z plaży i pójść do sklepu na zakupy, czy w krótkich spodenkach mężczyźni bez koszulki wchodzą do sklepu na zakupy, no i oczywiście chodzą po mieście także w strojach lub bez i górnych części garderoby. Ostatnia właśnie fotografia zamieszczona w internecie, który pewien i pan do połowy rozebrany została zamieszczona w mediach społecznościowych, wywołała setki komentarzy i oczywiście sytuacja uwypukliła wyraźnie i podział, bo oczywiście jak zwykle, jak w życiu, pół ludzi jest za tym, że to nic strasznego, że to nic takiego, no a inni jednak uważają, że to nie wypada, że to właśnie poza plażą za brak kultury i naruszenie dobrych obyczajów, podczas gdy inni bronią właśnie takich spraw, tłumacząc ich zachowanie upałami, że na urlopie potrzeba trochę swobody. Ja myślę jednak, że w tych miejscach właśnie takich to publicznych warto na siebie coś tam założyć, żeby nie wzbudzać jakiegoś zgorszenia.
1: To nawet nie chodzi o kwestię zgorszenia, tylko szacunek dla innych.
0: No właśnie, o to chodzi, bo właśnie. Nie każdy sobie życzy oglądać, tak. No już nie powiem, co tam na wierzchu, zwłaszcza my mężczyźni w podeszłym wieku, no na szczęście Jacek, my jeszcze jakoś się trzymamy, ale no pewny widok części ciała takich roznegliżonych jest, krótko mówiąc, w cudzysłowie niesmaczny, no i warto może by było zachować taki właśnie jakiś zwykłą, osobistą kulturę. No tak, audycja pomału już dobiegła do końca, za tydzień chyba znowu mi tu przyjdzie czwarty raz.
1: No właśnie,
0: raz
1: bo
0: z rzędu.
1: Musimy jeszcze ogłosić
0: podobno
1: sobotę,
0: w związku w niedzielę tam
1: no nie podobno, tylko na 100%.
0: Aha, na 100%, nie wiem, czy są przedterminowe to wybory, czy
1: nie, to już
0: zgodnie
1: są takie, zgodnie z planem.
0: Z planem, tak.
1: Po dwóch latach kadencji, 14 czerwca odbędą się wybory do Związku Polaków
0: do
1: Górnej Austrii, tak, do zarządu.
0: Tak.
1: Będzie to po mszy w Jezukirche, wiadomo gdzie, przy Wienerstrasse, czyli gdzieś tak mniej więcej o godzinie 12:30. Zapraszamy wszystkich członków Związku Polaków w Górnej Austrii i przypominamy, to jest też ważne, że jakikolwiek głos w kwestii wyborów może oddać tylko osoba, która zapłaciła składkę na ten rok.
0: Ta, która jest po prostu członkiem.
1: Tak,
0: tak?
1: Czyli
0: czynnym członkiem ma opłaconą składkę, ma wtedy prawo głosu, ale każdy
1: ale
0: może przyjść
1: i może opłacić,
0: ale też może ktoś chce przyjść, się przyjrzeć, posłuchać, tak, no to wstęp oczywiście. Jest wolny.
1: Tak.
0: No tak, to chyba wszystko w tej audycji, jakoś szybciutko ten czas z tobą tutaj zleciał i
1: cieszę się
0: bardzo cieszę. Także, no i cóż mi pozostało, nie jako Krzysiek, ale jako Janusz się pożegnać już z państwem. Do usłyszenia za 7 dni, a Jacek może za 14.
1: No może, aby tak było, dobrze, może będę już znowu z Krzyśkiem. Zaskoczę ciebie, zaskoczę państwa utworem, bo zostało 1,5 minuty. Marian Kociniak zaśpiewa. Wiesz, co to jest?
0: Wiem,
1: jak rozpętałem drugą wojnę światową.
0: Oczywiście.
1: Z tym utworem, cofając się powiedzmy o 40 lat,
0: tak?
1: To spóźniamy się o godzinę, bo ten utwór zawsze był o 13 w Trójce.
0: Aha.
1: Tytuł utworu, gdy wszystko wciąż mija, a jeszcze jest taki dodatkowy tytuł, który nie zdradzę, bo pewnie sobie dopowiecie państwo i ty, Janusz, też. Marcin Kociniak, gdy wszystko wciąż mija. A żegnają się z państwem jeszcze raz
0: Janusz Usewicz
1: i Jacek Portała. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Gdy wszystko wciąż płynie i mija pomału, gdy w krąg rosną ludzie i brody kawałów, przychodzi nostalgia i chwyta w sieć nas, wspominać, wspominać choć raz. Choć kawał odgrzany podobno nie w cenie, lecz silny jest bezwład i przyzwyczajenie. Choć kontekst ulata jak łezka od rzęs, to dowcip po latach ma sens. Więc śmiejmy serdecznie się, bez uśmiechu źle. Niech bawi nas to, co jest, skąd wziąć dziś nowy tekst.
3: Radio Fru. Auf Englisch und Englisch.